0: Slušaj nas on air, online na fajnradio.cz nego v aplikaciji. Fajn.
1: You ready? Back to this hit.
0: Fajn.

0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.
2: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Flo Rida. Alexander, girl, I know what you like.